Nie dodam. Kiedy sam dzień to oczy ja malowa, kiedy sam go wrażą, młodzie dzień sam sobie na kształtom. Chcę ciągnąć na niebie, mam dzień, kiedy rano, to kanał mam go, czy dzień.